zajmę za nożą. Zajmę za nożą sobego maksad na lumnic. A je płosy by czes mi bylo leszą mam albo nic. A zun carin milice je tarafę by dół carin nukty.